猪。

A już za chwilę audycja Gabi Chorzewianki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmo.

Dzień dobry, szanowni słuchacze ze studia radiowego w Meinerzhagen. Witam wszystkich, bez wyjątku wszystkich słuchaczy, wasza chorzowianka. Ja witam was w ten bardzo, bardzo gorący, słoneczny dzień. Za oknami prawdziwe lato w pełni. Temperatury, termometry pokazują temperatury, które potrafią się dać w znaki. Nawet tym największym miłośnikom słońca, bo tacy też są. Nie uciekają, nie chowią się tak jak jo, bo jo się chowia przed słońcem już teraz. Przez to dziś porozmawiamy trochę o tym, jak to idzie bezpiecznie przetrwać ten upalny lata czas. Jak idzie, czego unikać i na co szczególnie powinni uważać dzieci oraz osoby starsze. Między naszymi rozmowami oczywiście nie zabraknie dobrej muzyki, która umili ten letni czas. Ja, takie są moje dzisiejsze zamiary. No i witam nasze koleżanki i kolegów redakcyjnych wraz z ich rodzinami. Witam osoby samotne, którym życzę fajnego towarzystwa, miłego towarzystwa, chorobkom dużo, dużo zdrówka, no a nam fajnej zabawy przy dobrej muzyce, jako myślę, że jest dobro, że wam się spodoba, przypadnie do gustu. I przygotowano mom. Ja? Tak dość sporo tego jest, a więc mogę grać. Do godziny 20, bo o godzinie 20 stery radia przejmie nasza koleżanka z Prudnika, czyli nasza Jola. Na jej audycję już teraz bardzo gorąco i serdecznie też zaproszę. Ja, tak wygląda w tej chwili nasz plan audycji na dzień dzisiejszy. A więc ze mną do 20, z Jolą od 20, a teraz Janusz i Dominika Żyłka. Ciesz się życiem, Alicja, Rafał, jak pięknie żyć.

No i kartka z kalendarza tu też mam, która pokazuje, że mamy 23 czerwca, wtorek roku 2026. Imieniny obchodzą Wanda, Zenon i jeszcze wielu, wielu innych. Mamy też dziś Dzień Ojca. A więc wszystkim tym, co dziś mają imieniny, urodziny, rocznice czy jubileusze, najserdeczniejsze życzenia. Dużo szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności, jak też łask Bożych, obfitości, no i marzeń spełnienia. A życzenia te płyną od całej ekipy naszego Radia Larmo, jak też od naszych szanownych słuchaczy. Dedykacja muzyczna zaś wyśpiewa Teresa Werner, życzenia najpiękniejsze. Przygotowane, wstawione i teraz już posłuchamy.

Ja, dzień ojca, dzień taty, tatusia i papy, wszystkim tym, którzy są ojcami, tatusiami. Najserdeczniejsze życzenia w dniu waszego święta. Podziękować się należy za trudy, jakie wkładacie w wasze pociechy, aby je wychować na dobrych i uczciwych, porządnych ludzi. Podziękować trzeba za to, że towarzyszycie im przez ich życie, że jesteście u ich boku. A dzieci z uśmiechem i radością obejmują i mocno ojców swoich całują. Wielkie dzięki, wszystkiego dobrego z okazji waszego święta. Arkadia Bent dla ciebie, tato.

takie pytanie, kochani. Co trzeba, jak się zachowywać w takich upalnych dniach? Co robić, żeby zdrowo przejść przez ten gorąc? A więc pierwszą i najważniejszą zasada podczas upałów to regularne picie wody. Nawet jeśli nie odczuwamy pragnienia, nasz organizm cały czas traci płyny. Warto więc przy sobie butelkę wody mieć i popijać ją małymi łykami przez cały dzień. Nawet jak się nie chce pić, jak się nie ma tego uczucia, pragnienia, to i tak trzeba pić, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Krywań, hej, Bystrowoda, a druga piosenka to będzie Denis Roussos, Spring, Sommer, Winter and End, noch was. Ja, te dwie piosenki już są przygotowane, ale ja serdecznie zapraszam do ich wysłuchania.

Te najgorętsze godziny przypadają zwykle między 11 a 17. I jak nie trzeba, nie musi nikt wychodzić, to lepiej zostać w domu. Zaplanować jakoś inną porę dnia na spacer, czy żeby iść do sklepu. Na przykład rano, przed południem, tak do wpół do 11, no 11, a potem wieczorem po 17, a to jeszcze jest też gorąco. W cieniu jest przyjemniej, a organizm wtedy mniej się męczy. Rafał Lincne, przepis na lato i wesoły masaż dziewczyny w bikini.

Małe dzieci szybciej się przegrzewają i odwadniają, a więc pamiętajcie o nakryciu głowy, lekkim ubraniu i częstym podawaniu napoi. Nigdy nie zostawiajmy dziecka samego w samochodzie, nawet na kilka minut. Ja teraz ostatnio byliśmy na zakupach z Darkiem, stoło wielkie, auto, kierowcy nie było. Ja wprawdzie okno było uchylone, ale w środku siedział pies. Jęzor mu wisiał, jak nie wiem co, był taki, ja przegrzony, bo w tym aucie było na pewno bardzo gorąco. Tego psa było aż żol. Ale po kierowcy nie było ani widu, ani słychu. Trzeba było temu pieskowi coś tam do środka dać, żeby się umiał napić. No i jakoś to poszło. A my teraz posłuchamy. Janusz i Dominika Żyłka, Marzenia dziecka i Świat w oczach dziecka od Pig Band. Dwie piosenki są przygotowane.

I kochani, to już prawie godzinka mojej audycji za nami, ale przed nami jest jeszcze kolejna godzina, a potem od godziny 20 zaproszę na audycję naszej Joli z Prudnika. Godzina 20 i Jola z Prudnika serdecznie zaproszę. No i wracamy do tych informacji, czego unikać, co zrobić, żeby zdrowo przejść przez ten upalny czas. A osoby starsze są często słabiej, osoby starsze często słabiej odczuwają pragnienie. Warto przypominać rodzicom, dziadkom czy sąsiadom o regularnym piciu wody. Czasem zwykły telefon z pytaniem, czy wszystko w porządku, może mieć ogromne znaczenie. No i trzeba też uważać, czego nie robić podczas upałów. Nie zostawiać ludzi ani zwierząt w samochodzie. Nie wykonywać ciężkiej pracy fizycznej w pełnym słońcu. Nie pić dużych ilości alkoholu. Nie lekceważyć zawrotów głowy i osłabienia. I nie zapominać o kremach z filtrem. Ja, to jest też bardzo ważne. Zawsze porządnie się nakremować i to nie minuta przed wyjściem, ale już tak pół godziny przed wyjściem dobrze się nasmarować krem. Piosenki, jakie teraz usłyszymy, to Aga i Piotr, Bałtyckie morze wśród szumu fal i Klaudia Jung, Schicksal, Zufall oder Glück. Ajo, zapraszam do słuchania. No i witam niewitanych, życzę fajnego wieczoru z Radiem L'Harmonie.

Jak rozpoznać przegrzanie? Jeżeli pojawią się silne zawroty głowy, nudności, osłabienie, przyspieszony oddech lub bardzo wysoka temperatura ciała, trzeba jak najszybciej schronić się w chłodnym miejscu i zadbać o nawodnienie. W razie potrzeby należy wezwać pomoc. A z ciekawostek, czy wiecie Państwo, że człowiek może podczas bardzo gorącego dnia stracić nawet kilka litrów wody? Dlatego tak ważne jest regularne nawadnianie organizmu. Nie czekajmy, aż pojawi się silne pragnienie. Gorące lato i gorące rytmy latino. Te piosenki już są przygotowane, a ja zapraszam do ich wysłuchania. No i witam wszystkich niewitanych. Życzę fajnego wieczoru z Radiem Larmo. Moja audycja trwa do godziny 20, a o godzinie 20 zapraszam na audycję naszej Joli z Prudnika. Godzina 20, Jola z Prudnika.

0: na konsoli pozdrowień, witam bardzo gorąco i serdecznie, dosłownie gorąco i serdecznie. Witam Bożenkę z Kostrzyna nad Odrą. Dzień dobry w ten wczesny wieczór albo bardzo późne popołudnie. Witam i życzę radości. No i ja macie takie zadanie, nie, do wykonania. Ja przy tej pogodzie, w takich upałach, no to te pilnowanie może być nieciekawe. Ja Bożenka napisała tak. Dobry wieczór, Gabi. Pozdrawiam ciebie, Darka, Jolę, Ole, Mirka, kuzynkę Irenkę, bo my pilnujemy czereśni. Wow! No to właśnie, to jest to. Bo nam szpaki dziobią te niedobory jedne. O ja, to mogę sobie wyobrazić, jak to tam wygląda z tymi szpakami. Ale, Bożenko, nie wiem, czy znosz ta metoda, czy nie, bo u nas tu w Niemczech działkowce przykrywają drzewa takimi siatkami. Ja, siatki naciągają na drzewo, żeby te szpaki nie miały tej możliwości dziubania owoców. To jest taki pomysł. A ja tobie pięknie dziękuję. Życzę wytrzymałości, wytrwałości, no i powodzenia w tym pilnowaniu. Pozdrowienia przekazuję, serduszka wysyłam do wszystkich, ale jedne zostawia dla siebie. I piosenki Weekend i Wsieńka. Druga piosenka Semino Rossi, Di Paldałe, Meine Sonne bist du, Moim słońcem jesteś ty. I trzecia piosenka też będzie Alicja, nie Alicja. Buffy i Szum Oceanu. Tak, Szum Oceanu, trochę coś dla ochłody. Dzięki za wpis, Bożenko. I do następnego, do zaś.
1: Witaj, kochanie, to ja.

No i Bożynka z Koszczyna nad Odrą napisała jeszcze tak. Tak, tylko że te drzewo ma z 5 metrów i musimy go jesienią skrócić i wtedy damy siatkę, bo teraz to nie dajemy rady z tymi szpakami. Pa, do zaś, napisała Bożenka z Koszczyna nad Odrą. No jak te drzewo jest takie ogromne, no to trudno, żeby siatka założyć. To by musiała być wyszczelono tak, z takiej kanony, żeby to wszędzie było równomiernie rozłożone i wyłożone, bo z drabiny to się raczej nie da. Chyba że wóz strażacki. Bożynko, ja tobie życzę i twojej kuzynce, którą też bardzo gorąco pozdrowią, fajnego wieczoru, miłego spędzenia czasu. Jak ino miło idzie spędzić ten czas przy tym pilnowaniu tych szpaków. A żeby wam umilić ten czas, do piosenki Tomasz Gołowacz, Wakacji, Zew i coś z nowych piosenek, Digi, Digi, Digi. A potem jeszcze będzie jedna piosenka, Alicja, Rafał i Ciągle Czekam. A jo, ja zapraszam do słuchania. No i kochani, konsola pozdrowień będę zamykała za jakieś 3-4 minuty. A na razie piosenek posłuchamy wszyscy razem.

I są jeszcze dwa wpisy. Bożenka z Kosztyna nad Odrą napisała jeszcze i napisała też nasza koleżanka Agnieszka, którą bardzo milutko i serdecznie witam. A Bożenka pisze tak, to ja poproszę o pomoc Darka. Może nam pomoże pilnować tych czereśni, to wtedy razem damy radę. Dobranoc i dziękuję za piękną audycję. I o tobie, Bożenko, też pięknie dziękuję za udział w audycji, za wpisy. Cieszy mnie, że ci się podobało. Bardzo mnie to cieszy. A co do piosenek, ach, tego Darka. No ale, Bożenko, jak ja ci go mam tam wysłać, tego Darka? Chyba, że Darek będzie grał po 24 godziny na dobę, ale kto za niego pójdzie do roboty? To jest to pytanie. Musimy coś wymyśleć, wykombinować, pokombinować, co z tym fantem zrobić, co ty masz na myśli. Bożenko, do twojego wpisu piosenka Pick Band, ty i ja, serca dwa. A druga piosenka, teraz już ino po dwie piosenki dom, bo jeszcze jest jeden wpis, no a nasza koleżanka Jola z Prudnika się już też zameldowała, że jest i za chwilkę też przejmie te stery. A druga piosenka zaśpiewał Tomasz Calicki, Twe magiczne oczy. Piosenki przygotowane do wpisu od Bożenki z Kostrzyna nad Odrą, której pięknie dziękuję, pozdrawiam, no i fajnego, miłego wieczoru życzę i dobrego pilnowania czereśni.

i ostatni wpis na konsoli pozdrowień od naszej Agnieszki, która napisała: dobry wieczór, serdecznie pozdrawiam Ciebie, Gabi i Darka, ekipę radia i słuchaczy. Wszystkim życzę miłego wieczoru i proszę dołącz piosenki Twojego wyboru z dedykacją dla Ciebie i słuchaczy. Dziękuję ślicznie. Tak pisze nasza Agnieszka. I Tobie, Agnieszko, też wielkie dzięki za wpis, za pozdrowienia, które przekazuję wszystkim naszym słuchaczom, całej ekipie radia. No a za pozdrowienia do Darka i do mnie dziękujemy. Piosenki wybrane już też są. Ja się już też teraz z Wami, kochani, pożegnam, bo nasza Jola z Prudnika czeka, jest, no a w tym upale nie chcemy jej dać tak długo czekać, nie? Żeby się nie przemęczyła tym czekaniem. Właśnie. No to ja zaproszę na jutro na godzinę 20 i na audycję szlagierów niemieckich, jak też od 22, jak zawsze, śląskie śpiewanie, czyli śpiewki z naszego placu. Jutro godzina 20. Zapraszam ale też na audycję wszystkich naszych koleżanek i kolegów radiowych. A kto i kiedy gro, to już patrzcie na ramówka. A za dziś pięknie dziękuję, fajnie, żeście byli, cieszy mnie to. No i pożegnam się piosenkami do wpisu od Agnieszki. Maciej Kosowski, Wakacje z blondyną. Hansi Hinterzie, Wir sind noch jung geblieben. My zostaliśmy młodzi. I na zakończenie i dobry początek dla naszej Joli, Dorina Santers, Schluss, aus und vorbei. Ja i tymi piosenkami powiem: trzymajcie się zdrowo, uważajcie na siebie, nie wychodźcie za dużo na te słońce. Grała do Was Wasza Chorzowianka ze studia radiowego w Meinerzagen. Pa, pa, do usłyszenia.

Słuchasz Radio Larmo. Za mikrofonem Jola z Prudnika.

Witam Was wszystkich serdecznie. Dobry wieczór. Witam Was Jola z Prudnika. 23 czerwca Was miło i serdecznie witam. 2026 roku. Godzinę mamy 20:11. Dzień mamy wtorek. Kochani, fajnego, miłego wieczorku Wam wszystkim życzę. Także miłego słuchania piosenek, jakie na dziś wybrałam. I już od razu informacja dla Was. Konsolka pozdrowień jest już otwarta. Zapraszam, piszcie śmiało, bez obaw. Nie gryziemy, nie gryzę, nie gryziemy. No to moi drodzy, jeszcze raz witam serdecznie i teraz chciałam podziękować naszej Gabi Chorzowiance za audycję, za poświęcenie czasu, za fajne piosenki, za pozdrowienia. Także Gabi, dla Ciebie na miły wieczór w podziękowaniu właśnie za audycję, którą przed chwileczką zakończyłaś. Piosenka od nas wszystkich dla Ciebie. Proszę bardzo. Ta piosenka jest dla Ciebie.

I moi drodzy, na konsolkę pozdrowień już zaglądam. Jest Ola z Prudnika. Dziś pierwsza Ola z Prudnika. Jest także Mirek z Prudnika i przed chwileczką dotarł wpis od Marka z Kostrzyna nad Odrą. Witam Was wszystkich jeszcze raz serdecznie i piosenka, moi drodzy, ode mnie dla Was wszystkich na fajny, miły, uśmiechnięty wieczór.

0: Radio Lermo. To miejsce właśnie dla Ciebie. Zapraszamy. Zaczynamy.
1: Moi drodzy, 23 czerwca, Dzień Ojca. No to czas na życzenia od całej ekipy Radia Larmo. Z okazji Dnia Ojca składamy wszystkim tatom najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, radości, siły i codziennych powodów do uśmiechu. Niech miłość i wdzięczność najbliższych otaczają Was każdego dnia, a każda chwila spędzona z rodziną będzie źródłem dumy i szczęścia. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich tatusiów wraz z piosenką. Życzenia dla Was, nasi wasi tatusiowie.

na konsolce pozdrowień. Witam Olę z Prudnika, witam Mirka, później jest Bartek. Jest także nasza mamuśka Bożenka z Kostrzyna nad Odrą i jest także Ewa Banaś. Czytam, co pisze Ola z Prudnika. Cześć Jolu, ruszamy. Ja byłam na stanowisku idealnie o czasie, ani minuty spóźnienia. Jesteś wspaniałą przyjaciółką i po prostu cudowną osobą. Baw się dobrze za mikrofonem. Życzę Ci rewelacyjnej audycji i rekordowej liczby słuchaczy. Proszę o piosenkę dla Ciebie. Tak napisała Ola z Prudnika. Piosenki są, a dziś, a nie... Nie, Ola, nie, nie, nie. Dziś będzie troszkę inaczej. Pierwsza piosenka będzie od Oli z Prudnika dla Was wszystkich i druga piosenka będzie dla Oli i od Oli dla mnie. Tę piosenkę także bardzo lubię. Olu, dziękuję za piosenkę. Miłego wieczoru dla Ciebie. No to moi kochani, startujemy. Muzyczny upominek od Oli z Prudnika dla Was wszystkich na miły wieczór.

0: Polska stacja.
1: Polska stacja.
2: Polska stacja.
0: Radio Larmo.
3: Polska stacja.
1: Stacja
2: Radio Larmo.

0: Na konsolce pozdrowień witam Mirka, który pisze: cześć moja Joluś, melduję się na dzisiejszej audycji i przesyłam Ci ogrom serdecznych pozdrowień. Mam nadzieję, że humorek dopisuje, mikrofon współpracuje, a słuchacze są już wygodnie rozlokowani przy radyjkach. Gorąco pozdrawiam również Gabi i Darka, szefostwo Radia Larmo, naszą Ola Spięterka, całą ekipę radyjka, wszystkich naszych przyjaciół i znajomych oraz wszystkich słuchaczy. Dziś życzę wszystkim dużo uśmiechu, dobrego nastroju i samych pozytywnych chwil. A jeśli ktoś miał ciężki dzień, to niech się nie martwi. Od tego jest muzyka i dobra audycja, żeby szybko wrócić do formy. Joluś, zagraj proszę dla wszystkich jakąś pogodną i wpadającą w ucho nutkę. Taką, przy której nawet największy maruda zacznie podrygiwać nogą. Życzę wszystkim wspaniałej zabawy i miłego słuchania. Tak napisał Mirek, czerwone serduszka dla Was wszystkich także dołączył wraz z piosenką. Posłuchajmy.
1: Radio Larmo. Dla Was gra

na konsolce pozdrowień. Miło witam i także serdecznie pozdrawiam. Witam Bartka z Kostrzyna nad Odrą. Za chwileczkę będę czytała, co napisał Bartek. I tutaj widzę, że Bartek poprosił dziś o piosenkę. Piosenka już jest przygotowana. Bartek pisze: najserdeczniejsze podziękowania dla wszystkich słuchaczy Radia Larmu wraz z pozdrowieniami oraz pani Joli i pana Mirka. Nie możemy się doczekać, aż pani przyjedzie. Bardzo niecierpliwie czekamy na panią i Mirka. Proszę o piosenkę i nie zdradzę jaką. Będzie piosenka niespodzianka od Bartka z Kostrzyna. Serduszka czerwone z pozdrowieniami od Bartka dla wszystkich, dla was wszystkich także są. Bartuś, jeszcze parę dni i będę się pakowała. Już niedługo serdeczne pozdrowienia dla was tam, dla ciebie, dla Bogusi, dla Stasia także. No i przy okazji także pozdrawiamy naszą Bożenkę. Od naszej Bożenki PiS będzie także już za parę chwilek. I teraz piosenka. Poprosiłeś o piosenkę, za chwileczkę będzie piosenka na twoją prośbę i następna piosenka będzie dla was na miły wieczór. A teraz piosenka na życzenie. Na konsolce pozdrowień również serdecznie witam Małgosię Górak.

na konsolce pozdrowień, miło witam i także serdecznie pozdrawiam, życząc fajnego wieczorku. Witam naszą Bożenkę z Kostrzyna, która pisze: dobry wieczór Jolu, przesyłam serdeczne pozdrowienia na Radio Larmo, pozdrawiam Ciebie, Gabi, Darka, Małgosię Górak, Ewelinkę z mężem, Mirka, Ole, Bogusię, Stanisława, Bartka oraz wszystkich słuchaczy będących na Twojej audycji. Życzę miłego słuchania, tak napisała Bożenka, dołączając czerwone serduszka dla Was wszystkich. Dziękujemy za wpis, za pozdrowienia, za serduszka, także serduszka odwzajemniamy i także wysyłamy, życząc miłego, fajnego wieczoru i czas na muzyczny upominek, piosenka dla naszej Bożenki. Ta piosenka jest dla Ciebie.

Moi drodzy, wracam na konsolkę pozdrowień, bo ja sobie mówiłam, mikrofonu nie włączyłam, no ale to nic, powtórzę jeszcze raz. Na konsolce pozdrowień jest wpis od Ewy Banaś, od Małgosi Górak, od Mirka i od Oli Sprudnika. Teraz czas na muzyczny upominek. Piosenka będzie od Bożenki z pozdrowieniami dla Gabi, Darka, Małgosi, Górek, Belinki z mężem, Mirka, Oli, Bogusi, Stanisława, Bartka oraz dla Was, dla wszystkich słuchaczy.

0: Moi drodzy, z tego co zauważyłam, to chyba parę sekund mnie nie było, ale już jestem, wróciłam i na konsolce pozdrowień, miło witam i serdecznie pozdrawiam, witam Ewę Banaś. Ewuś, dobry wieczór, Ewa pisze, witaj Jolu, pozdrawiam serdecznie Ciebie, Twoją rodzinkę, Małgosię, sympatyczne Urwisy, prezenterów i słuchaczy Radia Larmo. Wszystkim wspaniałym ojcom życzę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca. Życzę przyjemnego wieczoru i udanej audycji. Tak napisała Ewa Banaś, dołączając czerwone serduszka dla Was wszystkich. Oczywiście, że tak. I życzenia dla wszystkich tatusiów. Najserdeczniejsze życzenia i piosenka. Już teraz piosenka, Ewuś, dla Ciebie na miły wieczór. Proszę bardzo.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

za chwileczkę, moi drodzy, muzyczny upominek wraz z pozdrowieniami dla Was wszystkich od Ewy Banaś i następny wpis będzie od Małgosi Górak, jest jeszcze Mirek i jest jeszcze wpis od Oli Sprudnika. Teraz piosenka od Ewy Banaś dla Was z pozdrowieniami i życzeniami fajnego, miłego wieczoru.

0: na konsolce pozdrowień, również miło witam i także serdecznie pozdrawiam. Witam Małgosię Górak. Dobry wieczór, Małgosiu. Małgosia pisze, witam Cię, Miolu, i serdecznie pozdrawiam Ciebie. Pozdrawiam również wszystkich słuchaczy Radia Larmo, wszystkich prezenterów i prezenterki. Pozdrawiam Bożenkę, Mirka, Szefową, Gabi, Ewę Banaś, Ewę Frost, Waldka, Ewelinkę z Robertem, Elę z Markiem. Piosenkę zostawiam w Twoich rękach, Jolu. Życzę miłej audycji i fajnej zabawy. Tak napisała Małgosia Górak i dołączyła czerwone serduszka dla Was wszystkich. Małgosiu, na miły wieczór z pozdrowieniami. Piosenka dla Ciebie.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

No i moi drodzy, przypominam, dla kogo są pozdrowienia od Małgosi Górak. Pozdrowienia są dla wszystkich słuchaczy Radia Larmo, dla prezenterów i prezenterek Bożenki, Mirka, dla szefowej Gabi, Ewy Banaś, Ewy Frost, Walpka, Ewelinki z Robertem i Eli z Markiem. Piosenka już teraz od Małgosi Górak dla Was.

Już czytam, co napisał Mirek. Mamuśko Bożenko, dziękuję za pozdrowienia i przesyłam Ci ich cały pęczek z powrotem. Świeżutkich, serdecznych i prosto z serducha. Życzę Ci dużo zdrówka, pogody, ducha i tylu powodów do uśmiechu, żeby zabrakło miejsca w kalendarzu na smutki. Gorące pozdrowienia ślę również dla Bogusi, Stasia i Bartka. Mam nadzieję, że wszyscy mają dziś świetne humory i słuchają audycji z takim zaangażowaniem, jakby jutro miał być z niej egzamin. Joluś, zagraj proszę dla naszej ulubionej grupy kostrzyńskiej jakąś piękną, romantyczną nutkę. Taką, przy której jedni się rozmarzą, drudzy uśmiechną, a pozostali będą udawać, że wcale nie śpiewają razem z wykonawcą. Życzę wszystkim miłego słuchania, dużo radości i samych pogodnych chwil przy naszym ukochanym radyjku. Tak napisał Mirek, dołączył czerwone serduszka. Czy będzie romantycznie? Posłuchajmy. Piosenka dla naszej grupy kostrzyńskiej z pozdrowieniami od Mirka.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Na konsolce pozdrowień jest jeszcze wpis od Oli i od naszej Bożenki. Czytam, co pisze Ola. Wyjątkowa dedykacja na antenie dla kochanej pani Bożenki. Pani Bożenko, dziękuję za to, że jest pani po prostu tak super osobą. Z wielkim serduchem życzę miłego wieczoru. Serdecznie pozdrawiam Jolu, pójść dla twojej mamuśki jej ulubioną piosenkę. I są także dołączone czerwone serduszka. No to z tymi czerwonymi serduszkami od Oli dla naszej Bożenki piosenka.
3: A teraz piosenka na życzenie.

Już za chwileczkę będę czytała, co napisała nasza Bożenka. I wskoczył jeszcze wpis od Oli z Prudnika. Bożenka pisze, to jeszcze raz Jolu i ja. Serdeczne pozdrowienia przesyłam dla Ciebie, Jolu, dla Małgosi i dla Oli oraz wszystkich słuchaczy. Poproszę o piosenkę Paweł Gołecki, Dziewczyna ze snu, tak napisała Bożenka, czerwone serduszka dołączyła. Także dziękujemy za piosenkę od Bożenki. Już za chwileczkę zaśpiewa Paweł Gołecki, Dziewczyna ze snu.

już za chwileczkę następny muzyczny upominek. Piosenka będzie dla Bożenki, Bogusi, Stasia i dla Bartka.

Na konsolce pozdrowień jest jeszcze wpis od Oli Sprudnika i od Mirka. 21:38, za parę chwilek konsolka będzie zamknięta.

Na konsolce pozdrowień ponownie witam Olę. Ola pisze: gorąco pozdrawiam wujka Mirka, a także Gabi i Darka oraz całą resztę naszych wspaniałych słuchaczy. Przy okazji ślę najwspanialsze, najgorętsze życzenia dla wszystkich tatuśków z okazji ich dzisiejszego święta. Dużo zdrowia, radości i uśmiechu na co dzień, panowie. Tak napisała Ola i od Oli muzyczny upominek. Już za chwileczkę na konsolce pozdrowień jest jeszcze wpis od Mirka, ale to za chwileczkę.

0: Radioalarm gra 24 godziny na dobę. Legalnie. Na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radioalarmu. Radio, które gra dla nas.

Moi drodzy, konsolka pozdrowień jest już zamknięta i są na tej właśnie konsolce jeszcze trzy wpisy. Jest Mirek, nasza Bożenka i jest jeszcze Bartek. Czytam, co napisał Mirek. No i cóż, kochani, kolejna audycja powoli dobiega końca. Joluś, dziękuję Ci za dzisiejszy wieczór, za muzykę, atmosferę i ten wyjątkowy klimat, który sprawia, że aż żal się rozstawać. Życzę Ci spokojnej nocki, kolorowych snów i poranka bez pośpiechu. Równie serdecznie życzę wszystkim uczestnikom dzisiejszej audycji, przyjaciołom, znajomym oraz wszystkim słuchaczom spokojnego wieczoru i dobrej nocy. Niech Wam się śnią same przyjemne rzeczy. A jeśli komuś przyśni się coś wyjątkowo miłego, proszę pamiętać, kto trzymał kciuki. Joluś, zagraj proszę na zakończenie jakąś piękną, romantyczną nutkę, która będzie idealnym domknięciem tego wieczoru. Dobrej nocy wszystkim i do usłyszenia na następnej audycji. Tak napisał Mirek, dołączając czerwone serduszka, a następną moją audycję przy okazji zapraszam Was także w piątek od godziny 18. A teraz piosenka od Mirka dla Was na fajne, miłe, spokojne sny.

0: czy tam jeszcze co napisała tutaj do nas nasza Bożenka. Serdeczne pozdrowienia przesyłam do Prudnika dla mojego zięcia Mirka. Dziękuję za pozdrowienia i piosenkę. I poproszę o piosenkę. Dziękuję Jolu za piękną audycję. I dołączone czerwone serduszka są także od Bożenki. My także serdecznie dziękujemy. Życzymy naszej mamusce miłego, fajnego wieczorku. I piosenka i dla Mirka, i dla Was także piosenka od Bożenki.
1: A teraz piosenka na życzenie.

0: I jeszcze czytam, co napisał do nas tutaj Bartek z Kostrzyna. Najserdeczniejsze podziękowania dla Stanisława oraz Bogusławy. Proszę o piosenkę Chadomena. Tak napisał Bartek i czerwone serduszka dołączył także. Piosenka przygotowana. Posłuchajmy.
1: Chadomen!
0: A teraz piosenka na życzenie.

21:59, Kostrzyn nad Odrą i Prudnik. Dziękuję za wpisy na konsolce pozdrowień. Życzę Wam wszystkim spokojnej nocy, przespanej nocy, pięknych, kolorowych snów. Jutro fajnego dnia. Życzę Wam to, że będzie ciepły. No to będzie na pewno, to już wiemy, lato mamy. Także życzę Wam słonka i deszczu. Także chociaż troszkę, bo na pewno się przyda. Kochani, uciekam. Była i grała dla Was Jola z Prudnika. Do usłyszenia. Dobranoc. Dziękuję.

oj, żeć znów. Ciche westchnienie usłyszeć, całuję z oczu twoich łzy.